pieno. L18 1, be out with 220 Kilo Echo Oscar 220 KEO. Gonna be a black Kia Sorento.